Drugu sonatu za violončelo i basso continuo u D molu Francesca Geminiania izveli su Aner Bilsma i Hermann Höbart, barokno violončelo, te Gustav Leonhardt koji je svirao čembalo. I za kraj slušamo koncert za čembalo i gudače u F molu, BWV 1056. Obrada je to za harmoniku i gudački kvartet Johana Sebastiana Bacha. Stavci su Allegro moderato, largo i presto. Sviraju Richard Galliano, harmonika, Stefan Logerot, kontrabas, Rafael Pidu, violoncello, Jean-Marc Apap, viola i Sebastien Sorel, violina.